ngova munyumbani zvakwana kuita sere pangari zvokuti takuza temupa ko masoko omusofala ngondimen zvinokwana kuita ntatu